0: is the next.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca.